almost Halloween. I haven't done shit.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Thank you.

drama. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kwapię na zabawę, przepraszanie, nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia,

jeszcze na to dziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. O, we się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu,

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

drama. Proszę ja was, nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet ty się błazen i poraży wrakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia. Ty, ona najstarsza z was. Może robi wiele.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

galijskim tyłku kalistenik. W tyłku galijskim kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dłoni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, spryfiksa, parnomiksa, paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

0: Lenina pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dłoni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spryfiksa, Parnomiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę. Spotkaliśmy po drodze wszystkie X-y.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej to gardła nie spłyną nam.

0: wstać.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Whatever. Whatever.

too.

0: terug odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Potrzebuję wody, bo zemdleję.
1: Ostatni take.
2: Nie ma wody na pustyni.
1: Jest tylko napór.

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie, bo ćwiczy.

0: ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, spliffixa, parnomixa, paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce. Najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

what? Flashbacks.

thanks to Pro. Thanks to

zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

Sí.

galijskim, w tyłku kalistenik, w tyłku galijskim, kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce. Przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze, wszystkie X-y.

Budzimy się, wstajemy z cieli, myjemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: friend.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W
1: południe.
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: pamięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, spliffixa, parnamixa, paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz się spotkaliśmy po drodze wszystkie X-y.

0: zęby.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: Ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Is this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Bartosz Olszański, zaczynamy audycję po skryptum radioaktywnym. Na radiowym zegarze już 3 minuty po godzinie 21, więc najwyższa pora zaczynać. Dzisiaj będzie spotkanie trochę nawiązujące do tych afrykańskich skwarów, które mieliśmy ostatnie dni. Rekordowe temperatury, naprawdę nieziemska można powiedzieć, afrykańska, no jakby tego nie nazywać. Pod tym względem ciężka pogoda, ciężki klimat. No i dzisiaj też ten ciężki klimat w audycji będzie. A to za sprawą płyty, której tytuł jakby doskonale odzwierciedla to, co mogliśmy poczuć przez ostatnie kilka dni. An Undying Love for a Burning World to Neurosis z nowym krążkiem, trochę takim nieoczekiwanym. Będzie okazja, żeby o tym poopowiadać, więc będzie mrocznie, tak duszno w pewien sposób, sludge metal to jest ten gatunek, który dzisiaj będzie dominował. No i samych tuzów w gatunku przyniosłem, aż sam zdziwiony byłem, że niektóre zespoły to dawno tu nie były. No i będzie trochę zapowiedzi premier płytowych, bo jest już kilka pozycji zapowiadanych na jesień czy późną jesień. No i będę z wytęsknieniem oczekiwać premiery, już w niektórych przypadkach single się nawet pojawiły. No i są bardzo, bardzo zachęcające, więc pierwszym z tych zespołów, które dzisiaj zagoszczą, a które też zapowiedziały nowy album, jest szwedzki Cult of Luna. No i dzisiaj akurat z singlem nie, ale coś ciekawego z trochę starszych płyt. No nie powiem, że z prehistorycznych, ale z tych starszych, no, czyli sprzed kilku lat. Lay your head to rest. Tak połóżmy sobie głowę i odpocznijmy, bo przez najbliższą godzinę będzie klimatycznie, ale też bardzo, bardzo ciężko. Tak zaczynamy dzisiejsze postscriptum.

Cult of Luna dzisiaj otwiera postscriptum z utworem Lay Your Heads to Rest. No i to jest propozycja z płyty A Down to Fear, jeszcze sprzed pandemii, bo z września 2019 roku. Taka siermiężna, ciężka, całkiem niezła płyta, bardzo długa zresztą, prawie 80 minut, mieszaninę progresywnego i sludge metalu. Zresztą sporo utworów tych dłuższych też w postscriptum już tutaj gościła. Dzisiaj Cult of Luna otwiera, bo parę tygodni temu ukazał się singiel zatytułowany In the Shadow of Your Shadow i tak samo będzie nazywać się nowy album, który 6 listopada będzie mieć swoją premierę. Lista utworów już nawet ujawniona, więc tak naprawdę już praktycznie wszystko jest zgrane. Wszystko jest jasne, tylko trzeba poczekać te kilka miesięcy na oficjalną premierę. 71 minut, 9 kawałków, w tym 3 powyżej 10-minutowe. 2 utwory z gościnnymi występami, więc myślę, że będzie interesujący album. Jakieś dziwne dźwięki w tle. To chyba tak, żeby dopasować się do tego, co dziś w audycji. Bo teraz czas na danie główne i Neurosis z 2 utworami. Jeden powyżej 10 minut, drugi prawie 10 minut. No i cóż, będzie okazja, żeby opowiedzieć, jakie zmiany, skąd ten album w ogóle się wziął, bo jego premiera to było duże zaskoczenie. Dzisiaj 2 utwory i zaczniemy sobie od Blind. No i pierwsza rzecz, która rzuca się w uszy, to głos, bo ten głos jest trochę inny od tego, co Neurosis można było słyszeć 10, 15, 20, czy prawie 30 lat temu.

te wstawki, które ubogacają brzmienie w utworze Blinds. Jest tego więcej na Undying Love for a Burning World. No i poza tym oczywiście, poza tymi upiększaczami, pewnymi elektronicznymi właśnie elementami, które są przemycone niejako do muzyki, to z płyty wyziewa niemal jak z wulkanu stare dobre Neurosis. Trzeba było czekać na ten album 10 lat właściwie, bo poprzedni album Fires Within Fires to jest 2016 rok, no i sporo od tego czasu się pozmieniało. Pierwsza rzecz to tak naprawdę wyrzucenie z zespołu założyciela Neurosis i głównego wokalisty, czyli Scotta Kellego. Stało się to jeszcze przed pandemią w 2019 roku, ale sprawa była jakby trochę schowana do szafy, do szuflady, można powiedzieć nieładnie, z uwagi na rodzinę i szacunek dla niej, rodzinę Steve'a. No, do członków zespołu doszły, powiedziałbym nawet potwierdzone słuchy historii przemocy domowej właśnie w rodzinie Scotta Kellego. No i konsekwencją było wyrzucenie go z zespołu, odsunięcie od zespołu, wyrzucenie. W pewien sposób Neurosis wtedy weszło w stan uśpienia. No tutaj oczywiście nałożyła się pandemia, więc sprawa wyszła na jaw dopiero w sierpniu 2022 roku. No i powstało od razu pytanie, co z zespołem dalej. Sprawa była zawieszona aż do 2024 roku, kiedy zaczęli wspólnie próby z Aaronem Turnerem, który był liderem Isis, czyli drugiego takiego zespołu blisko skojarzonego stylistycznie z Neurosis. No, wydawało się to oczywiste. Isis już nie istnieje od kilkunastu lat, zakończyli działalność w minionej dekadzie. To aż było zbyt oczywiste, że było prawdziwe. No i faktycznie tak się stało. Aaron Turner dołączył do zespołu, szybko zaczął też swoje pomysły niejako wnosić, a miało się zacząć tylko od tego, żeby nauczył się kilku utworów z przebogatej dyskografii Neurosis, że można było na koncertach coś grać. Również z tych starszych propozycji, przy których Aaron po prostu nie miał jak uczestniczyć, bo wtedy w tym zespole nie był. No, skończyło się to w taki sposób, że te wspólne próby przerodziły się niejako w album. No i w marcu tego roku, 20 dokładnie, tak kompletnie z zaskoczenia, bez żadnej zapowiedzi, ukazał się właśnie An Undying Love for a Burning World, 12 album studyjny w dyskografii tego amerykańskiego, pionierskiego dla eksperymentalnego, ciężkiego metalu zespołu. A teraz dzisiejszy gwóźdź programu In the Waiting Hours. Tutaj też bardzo ciekawa pierwsza sekcja, taka trochę bardziej eksperymentalna.

The Waiting Hours, przedostatni utwór na Undying Love for a Burning World, też taki z dwóch części tak naprawdę złożony, czy trzech, bo początek spokojniutki, później ta środkowa sekcja taka trochę bardziej siermiężna, mocniejsza, duszna i później znowu jakby w tym kolażu jest powrót do takiego bardziej akustycznego na swój sposób nagrania i wyciszenia. Jeden z fajniejszych utworów na tej płycie, zresztą końcówka jest znakomita, no dzisiaj akurat nie starczy czasu na kończące album Last Light, jak będzie podsumowanie roku i czas, to te 17 minut to trzeba będzie wysłuchać, bo to naprawdę fenomenalny utwór, też skomplikowany, eksperymentalny, trochę taki, powiedziałbym, bliższy Isis niż Neurosis, bo to właściwie też taki joke, można powiedzieć, że przyszedł do Neurosis wokalista Isis, więc Neurisis powinni się teraz nazywać, a nie Neurosis. Więc trochę taka gra słów. No nie zmienia to jednak faktu, że krążek został ciepło przyjęty. Dużo odniesień do rewolucyjnego Sun That Never Sets z 2001 roku, który trochę utorował post-metal jako gatunek muzyczny. Sporo właśnie takich eksperymentalnych, cięższych fragmentów wymieszanych ze spokojniejszymi na tym płycie się znajduje. A ta płyta, ta najnowsza, to też nowość nie tylko za sprawą wokalisty, ale też za sprawą producenta, bo od prawie 300 lat z Neurosis pracował Steve Albini. On jednak zmarł w 2024 roku i już nie mógł wyprodukować kolejnego krążka, więc tym razem ekipa z Seattle na czele ze Scottem Evansem wzięła się za produkcję. No i te 63 minuty muzyki, które możemy wsłuchać, no, jest przesycone tym, czym powinno, stylem, ciężarem, balansem, który też na tych poprzednich fenomenalnych krążkach był utrzymany na najwyższym poziomie. No to pod tym względem jakby zespół dowiózł. A jeżeli chodzi o same elementy liryczne, no i właściwie dlaczego tak się ten album nazywa, no to troszkę tak jak na poprzednich wydawnictwach, trochę taki komentarz muzyczny do tego, co się na świecie dzieje, więc wszystkie bolączki i stresy współczesnego życia, izolacji spowodowanej COVID-em, lękiem, niepewności, no generalnie jeszcze na to wszystko jest nałożone aspekt ekologiczny, czyli ten upadek, można powiedzieć, środowiskowy, upadek ekologiczny i ten Burning World to trochę taka metafora właśnie płonącej planety, która się gotuje sama z siebie, więc, znaczy sama z siebie, no znikąd się nie gotuje. Jest trochę tak jakby odniesień do tego, że to też wina ludzka. Więc są momenty emocjonalnego takiego zastanowienia, zadumy, refleksji i te wszystkie trudne prawdy, które we współczesności jakby nie zawsze są wypowiedziane, tutaj brane są na warsztat i w tym ciężkim, bulgocącym gulaszu muzycznym są po prostu przez panów ze Stanów Zjednoczonych, przez Sextet, odmieniane na nowo i podawane właśnie w takim bardzo ciężkim wydaniu. Także The Undying Love for a Burning World to za nami, już połowa audycji ponad. Teraz czas na Isis, bo musi być Isis w takim zestawieniu. In Fiction, powrót do audycji, aż sam byłem zdziwiony. Nie grałem tego zespołu od 12 lat.

In Fiction, prosto z rewelacyjnego Panoptikona z 2004 roku, choć w moim serduszku Oceanic zawsze będzie chyba tym najpiękniejszym i najładniejszym, najbliższym stylistycznie albumem w dyskografii Isis. Isis, który nie istnieje od 16 lat, ale na szczęście udało się ich zobaczyć na żywo na ostatniej trasie koncertowej po Wavering Radiant, to był chyba 2010 rok. Aaron Turner, tak w innym troszkę wydaniu niż New Roses, no ale granie podobne. No, mogliśmy sobie porównać, jak brzmi to u jednego i u drugiego zespołu legendy, jakby nie patrzeć tego gatunku muzycznego. A teraz Minsk. Zespół na pewno mniej znany, ale też zasłużony dla post-metalu, sludge metal, jakby tego nie nazywać. Dzisiaj trochę spokojniejszy kawałek The Chalice and the Dagger.

0: everything. That's it. Nothing else. Absolutely nothing else is necessary. Do that and the way forward is clear. Isn't it? Isn't it? All right. So it's nothing but an old truth, repeated, said billions of times. Well, why hasn't it taken root then? If only we all wanted it, then everything could begin again.
1: Minsk, Youth for the Chalice and the Dagger ze Split Epki z 2018 roku. Bigot razem z zespołem Zatokrew, taki album czteroutworowy został wydany. Ostatni do tej pory nowy materiał od Amerykanów. A na koniec dzisiejszej audycji Sea of Reeds i zespół The Ocean, to akurat Niemcy, specjaliści od postmetalu, którzy zapowiedzieli na wrzesień, pod koniec września ukaże się album Solaris. Już jeden single był, Light Pollution, bardzo, bardzo interesujący. Będzie nowych członków zespołu, nowych wokalistów, gościnnych występów we wrześniu czy w październiku. Będziemy sobie tego na pewno namiętnie słuchać. A tymczasem Sea of Reeds na koniec dzisiejszego postscriptum. Przez ostatnią godzinę niemal przed mikrofonem był Bartosz Olszański, za konsoletą Kuba Orzechowski. Jeszcze przez 5 minut posłuchamy bardzo dobrego postmetalu z Niemiec. Dobranoc i do usłyszenia za tydzień.

Minęła godzina 22, to jest You've Got The Vibe, a przed mikrofonem jest Maciej Banterz. I dzisiaj opowiem, co prawda też z gościem, który w tym momencie dołączy, o festiwalach, które w najbliższe 3 tygodnie prawdopodobnie w ramach małego maratonu festiwalowego odwiedzę. Line-up jest potężny, a też doświadczenia, jakie tam doświadczę, bo jak to inaczej nazwać, będą też piękne. Realizuję dzisiaj Weronika Pawlak, a my opowiadamy o Las Festiwalu, o Openerze i na końcu Audio River razem z Sudo, który jest już ze ścianą. Ja was zapraszam na najbliższą godzinę, a my słuchamy teraz na początek Just od Bicepa, który właśnie wybił 11 lat wczoraj. Jest to piosenka, utwór, który jest już w tym momencie ponadczasowy. Zapraszam was na najbliższe 5 minut z Bicepem. A w ubiegłym weekend na Jasnej 1 odbyła się premiera nowego albumu Icarusa, którego jednym z singlów jest Obudzę się. W ten piątek pełna premiera albumu na streamingach, ale potem posłuchacie Icarusa, właśnie tego singla Obudzę się.

obudza się Ikarus. Mam nadzieję, że obudzę się na ich występ na Las Festiwalu. Niestety Las Festiwal jest owiany tajemnicą i line-up dopiero poznamy na samych scenach, gdy będzie można spojrzeć na tablicę. Ciekawe rozwiązanie, może jest to ze względu na to, żeby iść za vibe'em i za tym, co słyszymy, a nie na konkretnego artystę. I do tego was też zachęcam, bo Las jest festiwalem, który wydaje się, że właśnie niekoniecznie musisz znać jakieś nazwisko, żeby coś ci się spodobało, niekoniecznie nawet z muzyki, z której się spodziewałeś, bo będzie scena, przypominam, basowa, będzie scena groove techno, będzie scena heartbeat, na której będą live i down tempo i tam właśnie Ikarus się pojawi. Jeżeli będziecie, to do zobaczenia pod sceną. Będzie też etnobotanika, a że my jesteśmy w radiu, zagram dzisiaj Planeta Radio. Jeszcze dzisiaj będzie taka jedna gra z tym, co dzisiaj mamy, bo dzisiaj mamy Dzień Ojca, więc wszystkim ojcom wszystkiego najlepszego w tym momencie. Dobrze, że was mamy, a jeszcze do utworu na temat taty jeszcze przejdziemy dopiero, gdy będziemy przy Openerze.

mamy całkiem niezłą reprezentację muzyki elektronicznej jako Polacy. I tak właśnie na Etnobotanikę Was zapraszam. Jeżeli wcześniej nie odkrywaliście takich brzmień, warto to doświadczyć na żywo. Ale to, co na Las Festiwalu najlepsze, to oczywiście Rising Stage, na którym jest najpiękniejszy house, jaki słyszałem w życiu, w najpiękniejszych warunkach, o wschodzie słońca, ze sceną, która przypomina słońce i poniekąd była inspiracją do mojego najnowszego tatuażu. Więc teraz posłuchamy Free You Got To Live, Hugo i Ultranate, a potem przejdziemy już powoli do innego festiwalu.

Tato Freestyle od Buzz Victim, a możecie się zdziwić, że jest trochę polskiego, trochę angielskiego w tym utworze, ale to nic dziwnego, bo duet ten założony jest w Londynie w 2022 roku przez polsko-angielską piosenkarkę Mary Manow i amerykańsko-angielskiego producenta Henry'ego Claytmana. I właśnie wystąpią na Alter Stage Openera. Przyznam, że ta scena też jest ciekawa. Niektórzy headlinerzy Openera wręcz mogliby wystąpić również na Offie jako headlinerzy. I właśnie przez to, że to jest na Alter Stage'u, oni nie są headlinerami Openera. Na przykład będzie OK Low, a będzie też Buzz Victim, których jeszcze posłuchamy może. Posłuchajmy innego utworu, nie takiego już w hołdzie dla taty i na freestylu. 27A Pitfield Streets. A zaraz przejdziemy do Joya Anonymousa, który również na Alter Stage'u wystąpi na openerze z utworem Joy Up The Streets.

Joy Up the Street od Joy Anonymous. Przypomnę, na Alter Stage Openera. Nie przypomnę sobie teraz, w którego dnia, ale wydaje mi się, że może to być środa. I środa jest właśnie jednym z najciekawszych dni, tak samo jak sobota. I teraz coś jest... Postanowiłem zagrać jedynie rzeczy elektroniczne na tym festiwalu, z racji, że już się kiedyś jarałem tym, że wystąpi Florence czy DXX, czy też Nick Cave, a my teraz posłuchamy Łaszewo, czyli właściwie duet, czy też zespół z Kalifornii, który bardzo szybko TikTokowo zdobywa popularność. Jest to ciekawe zjawisko, ale gram ten utwór dlatego, że rok temu wystąpiła na tym festiwalu autorka oryginału utworu Messi, a my posłuchamy w ich remiksie. Trochę w ramach hołdu dla niej, że nie udało mi się jej zobaczyć, bo nie byłem na pełny, tylko na sam weekend. Więc Lola Young to jest zjawisko obecnie. Teraz trochę żałuję, że nie widziałem. Bardzo chętnie bym ją zobaczył. My słuchamy Łaszewo i wersję Messi, a potem posłuchamy Horse Girl, Earth is Turning, która będzie trochę łączyć opener z Out the River, bo Out the River miało Horse Girl rok temu, a opener w tym roku Earth is Turning. Zostańcie z nami.

0: Co prawda nie Horse Girl, ale jest z nami pewien DJ Zudo, a mój kumpel Tymi, który prowadził jeszcze do niedawna audycję Chwilę po mnie, ale wrócił do nas, żeby poopowiadać trochę i porozmawiać na temat Audio River, który się zbliża.
1: Cześć, witam bardzo serdecznie jako reprezentant miasta Łódź. No nie mogło mnie zabraknąć na tym segmencie.
0: To prawda, łódzkie Audio River to nowa jakość. Mam nadzieję, że w tym roku pierwszy raz bez większych podtopień i za to trzymam kciuki, chociaż pogoda na wszystkich trzech festiwalach, o których dzisiaj gadałem, wygląda, że może być różnie.
1: Tak, no faktycznie Audio River myślę, że na razie wygląda, że dotrzyma swojej tradycji deszczu i więcej deszczu. Chociaż wszystkie prognozy można sobie teraz potłuc, a jak to zawsze mówię, mieć nadzieję na najlepsze, przygotować się na najgorsze.
0: Dokładnie, a my już w tle słyszymy utwór od formacji, która pojawi się pierwszego dnia Audio River w piątek, już za 3 tygodnie, jeżeli dobrze liczę, albo za 2, zależy w jakiej czasoprzestrzeni żyjecie. Tego dnia właśnie warto też odwiedzić Prodigy, ale czy masz jakieś swoje must go, must have, które jeszcze dzisiaj możemy też posłuchać na przykład?
1: Tak, na pewno Prodigy to jest chyba największy booking tego festiwalu i który wymadlałem, myślę, chyba odkąd tylko wypełniałem ankiety na Audio Riverze. Także bardzo się cieszę, że to się udało, jako że no, Prodigy jest chyba moją ulubioną kapelą tego typu. I bardzo miło będzie ich posłuchać też w towarzystwie ludzi, którzy jednak są bardziej dobrani niż powiedzmy na Orange Warsu Festiwal.
0: Ja jestem pewien też, że wizuale na scenie głównej będą niesamowite, bo Audio River jest z tego znane, że ta scena naprawdę wymiata pod tym względem i audiowizualnie na takim Prodigy jeszcze nie byłem aż tak doskonałym, tak, którego się spodziewam.
1: Tak, przypominamy, że scena główna na Audio Riverze w zeszłym roku została zrobiona na nowo. Widziałem, że teraz poszła jakaś akcja, że niektórzy dostawali kawałki starej sceny poprzetapiane w logo Audio River.
0: Piękna sprawa, 20-lecie Audio River. Fajnie, że takie rzeczy też się dzieją. Co do tego, co jeszcze w piątek, masz jakieś propozycje?
1: Tak, piątek wygląda bardzo fajnie, przede wszystkim bardzo groovy. Między innymi zagra Benko, który ostatnio trochę przyspieszył w swoich setach, jest bardziej znany z takich eksperymentalnych, wolnych rytmów, ale jego ostatnie nagrania są szybsze i takie bardziej w dzisiejszych czasach.
0: Jest groove.
1: Tak, też oczywiście The

0: z Septem, czyli duet nie do podrobienia. I na to na pewno też się...
1: Tam będą B2B, tak?
0: Tak, będą B2B i na to na pewno się wybiorę. Z mocniejszych rytmów I Hate Model zrobi powtórkę i w sumie się cieszę, bo w zeszłym roku grał bardzo późno, w sobotę, kiedy już byliśmy wymęczeni, więc tylko zajrzałem przez barierkę na chwilę i musiałem lecieć, ale...
1: Ja tylko wspomnę jeszcze o tym, co w piątek, że dwie osoby, które pojawiły się kiedyś na mojej audycji. Pierwszy się możecie nie spodziewać, bo to Jacek Sienkiewicz wystąpi na main stage'u w piątek pod pseudonimem Hyacinth.
0: W nowym projekcie, także na pewno.
1: Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać. Widziałem, że on też live nagrywa i robi syntezatory, ale chyba tu będzie bardziej z DJ setem. A oprócz tego WRK, którą wielokrotnie gościłem na You've Got The Vibe, wystąpi na scenie, na której też to wygląda niesamowicie. Nie widziałem jej jeszcze na tak dużej scenie. Mam nadzieję, że rozwali system, że tak nazwę to delikatnie.
0: Tak, więc dużo, ale też swojsko, więc bardzo fajnie.
1: Tak, a po Prodigy co dzisiaj zagramy?
0: Po Prodigy myślę, że poleci kolejny wyconawca z piątku, czyli X-Club, na którego też oczywiście czekam. Dwóch młodych, silnych chłopaków wpisujący się w groovy UK-owy, około też transowy klimat całego piątku, ale też myślę całego tego festiwalu.
1: To zupełnie jak my, dwóch coś tam chłopaków. Wild Frontier, The Prodigy, zostawiamy was z końcówką, a zaraz X Club Desire to Stay.

0: właśnie rozmawiamy o piątku na Audiolibr. Przypomnę, że to będzie 10 lipca. I już słyszeliśmy kilku artystów, którzy tam zagrają, ale mamy nie tylko piątek, mamy jeszcze sobotę, a także niedzielę.
1: Dokładnie tak. I tak jak piątek dla mnie jest tak naprawdę, no Prodigy to jest główne, co w piątek będę chciał zobaczyć, tak sobota jest już dużo bardziej intensywna i dużo bardziej rozległa, jeśli chodzi o mnie. Myślę, że również się wpisuje w trendy, które opisałem wcześniej, bo od razu nam się w line-upie rzuca Claire, DJ Żigula czy Edwin, czyli absolutna topka, jeśli chodzi o aktualną scenę groove'owo-technowo-transową. DJ Żigula grała bodajże w zeszłym roku albo dwa lata temu, teraz trudno mi sobie przypomnieć.
0: Tak, ja też ją kiedyś widziałem na zagranicznym festiwalu, tam gdzie teraz się odbywa The Hive, to się jeszcze nazywało Melt. I przyznam, że jestem pod wrażeniem jej też albumu, który jest przewodnikiem do jogi. Nie wiem, czy próbowałeś, polecam, wycisza i fajnie się do tego
1: robi. Na pewno
0: jogę.
1: Będę musiał spróbować.
0: Więc myślę, że taka mała polecajka od You've Got The Vibe.
1: Myślę, że po
0: róbcie
1: festiwalu
0: jogę do DJ Gigoli.
1: Po festiwalu trochę rozciągnięcia się nam przyda. No a Edwin to Edwin, już chyba na wszystkich poprzednich Audioriverach był, co prawda w back-to-backach, więc fajnie, że w końcu
0: fajnie, że własny pochodzi też z Miasmatu, który polecamy.
1: Tak, Miasmat zawsze polecamy. Też chyba masz jakieś rozmowy z chłopakami, więc odsyłamy.
0: Zdarzało się. A my tymczasem chyba zmierzamy już powoli do Malgraba, którego teraz usłyszymy.
1: Tak, Malgrab za chwilę poleci i on też zagra w sobotę. Jak to się z kolegą Bartkiem z Radiarzak śmiejemy, że powinien dostać polskie obywatelstwo już pod względem tego i na ilu tych Audioriverach się pojawia. Bo
0: jeszcze a rok temu zagrał chyba 3 razy, więc
1: Tak, jeszcze pamiętam, że w Łodzi chyba miał 2 w piątek i w niedzielę, wtedy kiedy była ta nieszczęsna ewakuacja. W zeszłym roku na pewno też był chyba jeszcze na tym projekcie Audioriver'a w klubach, jeśli dobrze pamiętam, więc w ogóle, tak jak mówimy, pozdrawiamy z tej strony oczywiście Radio Żak, odsyłamy też do nich, mają bardzo dużo fajnych rozmów właśnie specjalnych a propos Audioriver'a.
0: Łódź Reprezentant, my zostawiamy was z New York od Malgraba.

To był Malgrab z kawałkiem New York. Kawałek, który nomen omen został wydany w tym roku, natomiast na Outriverze w zeszłym roku. Udało mi się idealnie nagrać, kiedy Malgrab go grał, więc jestem z tego momentu bardzo dumny, bo nagrań miałem dużo, a akurat ten się trafił i okazało się, że to jest moje ulubione jego wydanie zeszłego roku. Wracamy do omawiania Outrivera i powiemy sobie teraz o tym, co dalej się dzieje w sobotę, ponieważ tak jak mówiłem, sobota jest cała napakowana. Odwiedzą nas m.in. goście z poprzednich lat, m.in. Funk Tribu, który to w zeszłym roku musiał na chwilkę przerwać swój set, natomiast z ważnych powodów. Miejmy nadzieję, że w tym roku odbędzie się bez żadnych niezapowiedzianych wypadków. Oprócz tego, to co słyszymy w też, i Klang Künstler, który to grał na Outriverze w ostatnim w Płocku i był to jeden z najpiękniejszych setów, które słyszałem w życiu. Jako że mam ogromny sentyment, oczywiście Klang Künstler jednak wprowadził mnie trochę w świat mocniejszego techno, a ostatnio również sam koncertuje ze swoim labelem. I co ciekawe, Outriver niedawno wrzucił pewien sneak peek ze sceny, która wyglądała jak cirkus, a zawierała światła i oświetlenie właśnie z koncertów Klang Künstlera, więc być może podzieli się on z organizacją swoim niesamowitym, jeśli patrzeć na nagrania oświetleniem. Na pewno jest to set, na który bardzo warto czekać. To co jeszcze fajnego, czyli kolejnych dwóch bardzo podobnych headlinerów, czyli Marlon Hochstadt, którego to zapowiedziałem niedawno, znany też jako DJ Daddy Trans. Niesamowity booking, po raz pierwszy w Polsce, więc na pewno warto odwiedzić. Oraz Party Boy 69, który też już Outriver ma za sobą, co prawda w back-to-backu z Wiktorią, ale na pewno samemu też będzie fantastyczny. Oczywiście jest dużo więcej bookingów i w piątek, i w sobotę. Jeszcze nie wszystkie zostały ogłoszone, więc polecamy śledzić socjale Outrivera. Za chwilę usłyszymy się jeszcze pogadać o niedzieli, pomyślimy sobie o niej, jak to indyk, który o niej myślał, a teraz zostawiam Was po raz kolejny z Klang Künstlerem, z moim ulubionym utworem Weltschmerz.

0: Klang Schwänzler, Weltschmerz. To jest piękny tytuł, piękna nazwa zespołu, a właściwie DJ-a, który, przypomnę, kiedyś grał jeszcze house, melodic tak, house.
1: To jest fantastyczny lore, który uwielbiam, że ewoluował jego styl bardzo szeroko. Tak jak powiedziałeś, przypomina mi się nasz żart z pierwszej edycji Adriwera, na którym byłem, czyli ile osób, ile członków liczy duet moderat, jakoś tak to szło.
0: Tak.
1: Już nie pamiętam nawet, ale było to niezwykle śmieszne wtedy.
0: Bardzo się dobrze bawimy na Adriwer i wam też to zalecamy. Bierzcie kalosze, jeżeli będzie deszcz, bierzcie płaszcze, ale warto to przeżyć, te sceny będą przygotowane na najwyższym poziomie, dźwięk będzie naprawdę niesamowity. Chociaż ja też przyznam, że warto zaopatrzyć się w ochronę słuchu, o czym niektórzy zapominają, a po kilku takich festiwalach to się przydaje.
1: Dokładnie tak.
0: Nam został już właściwie ostatni dzień, który też będzie warty odwiedzenia. Będzie na nim przede wszystkim DJ Heartstring, to jest to duet z Wielkiej Brytanii.
1: Tak, chłopaki grali w zeszłym roku na, jeśli dobrze pamiętam, cirkusie i był to fantastyczny set.
0: Tak, świetnie się do tego bawiliśmy.
1: A wiadomo, że to jest gatunek, który siądzie zarówno w nocy na cirkusie, jak i za dnia na jednej ze scen leśnych. Przypominam, że w tym roku chyba też są trzy sceny, tak jak były w zeszłym roku, czyli w stylu techno, w stylu takim transowo-popularnym i drum and bassowa.
0: Jest, więc widzimy się pod wszystkimi trzema. Przypomnę też, że moim zdaniem niedziela jest zawsze najciekawszym dniem, bo organizatorzy sami od Audiolivera sobie wybierają ten dzień, żeby celebrować koniec.
1: Dokładnie.
0: Tym bardziej, że to będzie 20-lecie tego festiwalu. Bądźcie tam z nami w Łodzi.
1: Tak, warto zostać, warto zaśpiewać 100 lat. Z innych też napomknę niedzielnych fajnych wykonawców to oczywiście Delta Heavy, którzy też chyba grali w Płocku, z tego co wspominam, więc po raz kolejny gość, który już nas odwiedzał. Fajny, trochę pendulumowy drum and bassik. Bardzo przyjemne rzeczy. Oraz na scenie techno Mind Against. Też mi się przypomina, że chyba w Płocku grali.
0: Grali wielokrotnie w Płocku, też w Sunday. I wcześniej nie tylko w Sunday, ale też w Łodzi. Wydaje mi się, że raz zagrali. Na nich zawsze można liczyć, jeżeli chodzi o Melodic House. Was zostawiamy z DJ-em Heartstringiem. Mówił do was Maciej Bandesz oraz...
1: Tymek Gryszkalic, dzięki.
0: A realizuje na koniec Mateusz Leszczyński. Dzięki bardzo, do usłyszenia. Może za tydzień, a jeżeli nie, to za dwa.

Judy, babe.

Słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem. Jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić w siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, jest to lśnienie.

Wschód daje się ciemnością albo światłem. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, psocie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam.

mną coś przeżył. Noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy w przyjacącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas. I teraz

Chcę się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

Angels.

Nie chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkryć się pociemniła w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze.

this any fuck you.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.